0: Radio 180.
1: Ej, sezona žara je spet tukaj in ko mi čakam, da spet kaj dobrega vržem gor.
2: Radio 180.